0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV złożył wizytę na Lampedusie, włoskiej wyspie, która stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Głównym punktem papieskiej wizyty była msza na stadionie. W homilii Ojciec Święty podjął rozważanie nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Tylko miłosierdzie może być odpowiedzią na otchłanie ludzkiego serca i okropności naszych czasów, powiedział Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież złożył czterogodzinną wizytę duszpasterską na Lampedusie. Jest to włoska wyspa położona nieopodal wybrzeży Tunezji. W ostatnich latach stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Przedostało się przez nią do Europy 400 tysięcy migrantów, kolejnych 26 tysięcy zginęło w morzu. Papież odniósł się do tego dramatu podczas Eucharystii na stadionie w Lampedusie. W homilii rozważał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
2: Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców. Ograbili ich ze wszystkiego, pobili do krwi i odeszli, zostawiając ich na pół umarłych. Innych, tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć, przyjęło morze. Czujemy jednak ich obecność, a ona przemawia do nas nie słabiej niż obecność tych, którzy zeszli na ląd, potrzebując troski i pomocy. Zanim pojawi się jakiekolwiek rozważanie intelektualne czy przekonanie ideologiczne, spotkanie z człowiekiem, który leży przed nami ogołocony ze wszystkiego, wzywa nas do bliskości. Pamiętajcie o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.
1: Mówiąc o migrantach, którzy nie zdołali dotrzeć na Lampedusę, papież twierdził, że są oni ofiarami obojętności i korupcji, systemu ekonomicznego, który wyklucza, lęku, z którego rodzą się uprzedzenia, a także zbrodniczych kalkulacji tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie. Tymczasem postawą, której uczy nas Ewangelia, jest miłosierdzie.
2: Kto pozwala się wprowadzić w dynamikę współczucia i miłosierdzia, zaczyna żyć inaczej, inaczej być obywatelem, inaczej pracować. Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłości, którą ukazywali moi święci poprzednicy, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Wraz z wielką rzeszą proroków i męczenników minionego stulecia zrozumieli oni, że na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami. Teraz, stojąc na ramionach tych olbrzymów, weszliśmy w tysiąclecie, w którym mamy nadawać cywilizacji miłości kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Ogrom cierpienia, na które patrzymy, niech pozwoli nam pojąć radykalizm tego wezwania.
1: Wizyta papieża na Lampedusie obfitowała też w gesty o silnej wymowie symbolicznej. Leon XIV modlił się przy grobie 6-miesięcznego Jusufa, który zginął podczas przeprawy przez morze. Zatrzymał się przy pomniku Brama Europy, a także udał się na Molo Favarlo, do którego docierają migranci. Od dziś nosi ono imię papieża Franciszka.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z placu Świętego Piotra w Watykanie witają się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski
1: oraz Natalia Pieśniewska.
0: Witamy Państwa ze słonecznego Rzymu, gdzie jest 35 stopni. Spotykamy się po raz kolejny na modlitwie z Ojcem Świętym na Anioł Pański. Po bardzo intensywnym tygodniu Ojciec Święty dzisiaj znowu do nas przemówi. Przypomnijmy, że w poniedziałek w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła Ojciec Święty wręczył paliusze trzem polskim hierarchom, kardynałom Grzegorzowi Rysiowi, Konradowi Krajewskiemu oraz księdzu arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu. We wtorek natomiast mieliśmy swoje święto na Watykanie, ponieważ została odsłonięta w ogrodach watykańskich mozaika Matki Bożej Getrzwałckiej. Nie jest to jedyny polski ślad w ogrodach watykańskich. Jakie są inne, możecie Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej vaticannews.va/pl. W środę byliśmy świadkami bolesnego wydarzenia dla Kościoła, bo otóż zostali wyświęceni bez zgody Ojca Świętego czterej biskupi. Doszło do schizmy w Kościele po 38 latach od schizmy Lefebvre'a, arcybiskupa Lefebvre'a. Niestety znowu to się powtórzyło. Natomiast w piątek Ojciec Święty otrzymał medal wolności Stanów Zjednoczonych. Jest to związane też z obchodzonymi w tych dniach uroczystościami związanymi z 250. rocznicą Stanów Zjednoczonych, natomiast wczoraj intensywny dzień papieża na Lampedusie. Papież Leon XIV, podobnie jak Ojciec Święty Franciszek, udał się wczoraj na Lampedusę i sam powiedział: jak Franciszek, towarzyszę wam i wspieram was. Na stadionie Arena Leon XIV podziękował całej wspólnocie za serdeczne przyjęcie tam na wyspie. W pierwszych słowach przywołał pamięć Ojca Świętego Franciszka, którego imię wczoraj otrzymało nadbrzeże Falavolo. Była to niesamowita wizyta papieża na Lampedusie, ponieważ spotkał się tam z imigrantami. 11-letni chłopiec, który wręczył papieżowi piłkę, poprosił go, aby przekazał jakiemuś płaczącemu dziecku. Sam złożył świadectwo: kiedy ja płakałem, otrzymałem piłkę. A oto już przed nami następca Chrystusa, Ojciec Święty Leon XIV. Wysłuchajmy słów papieża.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Ewangelia dzisiejszej liturgii zaprasza nas, byśmy włączyli się w uwielbienie, które Jezus zanosi do Ojca, Pana nieba i ziemi. Syn Boży, który stał się człowiekiem, objawia swoją miłość, włączając w to dziękczynienie całe stworzenie. Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczką, pozostawiając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym trudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan. Pójść do Jezusa znaczy odpowiedzieć na Jego miłość i dzielić Jego życie aż po krzyż, jak On sam nam wyjaśnił. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Właśnie dar z siebie, nakładany z miłości, jest jarzmem Jezusa, czyli syntezą Jego nauczania, sercem Jego mądrości, płonącej miłością ku wszystkim.
0: Bracia i siostry, jak ciężar krzyża może być lekki i słodki? Tylko z jednego powodu. Ponieważ Pan niesie go jako pierwszy i razem z nami wszystkimi, nigdy nie zostawiając nas samych w tym, co nas przytłacza. Jako prawdziwy nauczyciel, Jezus bierze na siebie ludzkość zranioną przez grzech, aby ją otoczyć troską. Mądrość, którą On nam daje, jest więc orędziem zbawienia, a Jego jarzmo podnosi nas z każdego upadku. Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Pod biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem. Taka jest prawdziwa mądrość. Droga, którą chcemy iść razem, zjednoczeni jako uczniowie w Jego imię. Jezus uczy nas tej drogi jako Syn, stając się naszym bratem. Mocą Ducha Świętego On sam objawia Kościołowi prawdę o Bogu i o człowieku, ponieważ nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Najdrożsi, dziękując Panu za tę Jego pełną miłości, bliskość z nami, prośmy o wstawiennictwo Maryję, Królową Pokoju, dla dobra Kościoła i całego świata.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych, Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry, w ubiegły czwartek, 2 lipca, w sanktuarium Taksai w Wietnamie został beatyfikowany ksiądz Franciszek Krawery Chuong Bu, który został zamordowany w 1946 roku w związku z nienawiścią do wiary. Naprzeciwko wszystkich został ze swoimi parafianami, niech jego miłość i modlitwa wspomagają sługi Ewangelii, którzy również dzisiaj znajdują się w sytuacjach prześladowań. Pozdrawiam was wszystkich tutaj obecnych dzisiaj na placu Świętego Piotra.
0: Boas-vindas aos peregrinos do Brasil.
1: Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Brazylii.
0: Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela.
1: Powitanie dla chóru uniwersyteckiego z Meridy w Wenezueli.
0: Recuerdo siempre en mis oraciones.
1: Zawsze pamiętam w moich modlitwach o ofiarach trzęsienia ziemi i o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan go wspiera w tak trudnej chwili.
0: Saluto alcuni gruppi polacchi.
1: Pozdrawiam niektóre grupy z Polski.
0: I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia
1: neopresbiterów braci franciszkanów mniejszych z prowincji w Krakowie, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, grupę z diecezji legnickiej.
0: Saluto i giovani di Bellagio.
1: Pozdrawiam młodych z Bellagio.
0: E la corale Jubileum di Augusta in Sicilia.
1: A także chór Jubileo z Augusty na Sycylii z burmistrzem i proboszczem. Dla wszystkich życzę błogosławionej niedzieli. Ojciec Święty po raz kolejny zaskakuje Polaków, wita grupy z Polski podczas modlitwy Anioł Pański, pozdrowił neopresbiterów z braci mniejszych kapucynów z Krakowa, pozdrowił także grupę z Hole z Łodzi, która przybyła z biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej, a także wiernych z diecezji legnickiej. Ojciec Święty ma żywo w sercu Polaków, a dzisiaj mocne słowa Ojca Świętego podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Przed wichrem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem. Chrystocentryczny papież przypomina nam o tym, że w życiu powinniśmy stawiać na mocnym fundamencie, na Chrystusem. Dziękując za wspólną modlitwę z placu Świętego Piotra, żegnają się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski
2: oraz Natalia Pieśniewska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Przypominamy, że wszystkie informacje możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych vaticannews.va/.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, ludzka mądrość może przerodzić się w arogancję, a nauka w pychę, ostrzegał Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił polskich pielgrzymów. Papież rozpoczyna letni urlop do 27 lipca, pozostanie w Castel Gandolfo, tym razem będzie rezydował w Pałacu Apostolskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Jezus nigdy nie pozostawia człowieka samego z ciężarem krzyża, lecz niesie go razem z nim i prowadzi do prawdziwej wolności. Mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się prostaczkom, a pozostaje ukryty dla mądrych i roztropnych.
2: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym najtrudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan.
1: Leon XIV odniósł się następnie do słów Jezusa, który wzywa, by brać swój krzyż i przyjąć Jego jarzmo.
2: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Przed biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił przybyłych na plac świętego Piotra pielgrzymów, między innymi z Polski.
2: Pozdrawiam kilka grup polskich, neoprezbiterów z zakonu braci mniejszych kapucynów z prowincji krakowskiej, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, a także grupę z diecezji legnickiej.
1: Osobne słowo skierował papież do pielgrzymów z Wenezueli.
2: W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi oraz o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan wspiera go w tej tak trudnej chwili.
1: Leon XIV rozpoczyna letni urlop. Jak podała prefektura Domu Papieskiego, od dziś do 27 lipca Ojciec Święty będzie przebywał w Castel Gandolfo. Już nie w willi Barberinich, jak przed rokiem, lecz w Pałacu Apostolskim. Na ten czas zawieszone zostaną wszystkie audiencje. Co niedzielę Leon XIV będzie odmawiał modlitwę Anioł Pański na placu przed papieską rezydencją.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, ludzka mądrość może przerodzić się w arogancję, a nauka w pychę, ostrzegał Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił polskich pielgrzymów. Papież rozpoczyna letni urlop do 27 lipca, pozostanie w Castel Gandolfo, tym razem będzie rezydował w Pałacu Apostolskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Jezus nigdy nie pozostawia człowieka samego z ciężarem krzyża, lecz niesie go razem z nim i prowadzi do prawdziwej wolności. Mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się prostaczkom, a pozostaje ukryty dla mądrych i roztropnych.
2: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym najtrudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan.
1: Leon XIV odniósł się następnie do słów Jezusa, który wzywa, by brać swój krzyż i przyjąć Jego jarzmo.
2: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Przed biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił przybyłych na plac świętego Piotra pielgrzymów, między innymi z Polski.
2: Pozdrawiam kilka grup polskich. Neoprezbiterów z zakonu braci mniejszych kapucynów z prowincji krakowskiej, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, a także grupę z diecezji legnickiej.
1: Osobne słowo skierował papież do pielgrzymów z Wenezueli.
2: W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi oraz o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan wspiera go w tej tak trudnej chwili.
1: Leon XIV rozpoczyna letni urlop. Jak podała prefektura domu papieskiego, od dziś do 27 lipca Ojciec Święty będzie przebywał w Castel Gandolfo. Już nie w willi Barberinich, jak przed rokiem, lecz w Pałacu Apostolskim. Na ten czas zawieszone zostaną wszystkie audiencje. Co niedzielę Leon XIV będzie odmawiał modlitwę Anioł Pański na placu przed papieską rezydencją.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.